0: fuci. Ani tu nie fuci. Nie fuci. Cię tak na pink uważuję. Łopek nigdzie nie fuci. Szkoda, że nie mam czas. Inak by som ti tu bábiku tak tu ľahko opravil.
1: Ďak